0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: Nocami siedzę i piszę, bo jestem wiecznym debiutantem. W tym czasie te zimne ulice znowu wyją, wyją alarmem. Papier mnie znosi cierpliwie, kiedy piszę i skreślam, kto zacznie. Ty już dawno miałaś rację, jak pytałaś, czy to wszystko naprawdę. To tylko Bóg, honor i kryptowaluty. Ludzie na granicy zamieniają się w duchy, czarne sny i opowieści. Zima 21, zima 21.

nocami siedzę i piszę, bo nie wiem, co innego mam robić. Strach mi rozszerza źrenice. No powiedz, jak to się skończy. Papier mnie znosi cierpliwie, kiedy piszę i skreślam weź wyjedź. Słyszę głosy w obcym języku, a ty mówisz, że kupiłaś już bilet. To tylko Bóg, honor i kryptowaluty. Ludzie na granicy zamieniają się w duchy, czarne sny i opowieści. Zima 21. To tylko Bóg, honor i kryptowaluty. Ludzie na granicy zamieniają się w duchy, czarne sny i opowieści. Zima 21.

a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie.

rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

Byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

mnie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

You can hardly see the water.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Wiadomości Radia Akadera.
2: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
2: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
4: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
5: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
6: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
2: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu. -24 stopnie na wschodzie Polski, w centrum i nad morzem 26, w górach też około 25, a na zachodzie najcieplej 28. Mnóstwo słońca, nie powinno padać. Wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. Jutro pojawią się deszczowe chmury, przyjdą z północnego zachodu.
7: Radio Akadera.
8: W Radiu Akadera. Poranek akademicki. Dyskoteka gra.

0: Sztuczna inteligencja się buntuje, a młodzi twórcy z Białegostoku zamieniają to w gry komputerowe. Za nami finał konkursu Invent Your Game 2026, organizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych Białymstoku pod patronatem Politechniki Białostockiej. Paweł Cybulski, a w studio ze mną są zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu, rodzeństwo Daria i Kamil Lach. Daria jest z 7 LO, a Kamil z elektryka. Powiedzcie naszym słuchaczom, co to za uczucie wygrać taki konkurs?
1: Ja jestem przeszczęśliwa, ponieważ ja jako ta główna graficzka, co robiła całą grafikę i rysunki, no to tak jakby wygranie w takim konkursie pokazuje, że jednak ludzie no, lubią moje rysunki i chcą tak jakby je oglądać, co mnie wprawia w szczęście.
0: Jasne, czyli robisz coś, co jest rzeczywiście potrzebne, co jest dobrze odbierane. Tak?
1: Tak.
0: A ty, Kamil, jakieś przemyślenia, uczucie?
2: Na pewno jest to wygrana w tym konkursie, jest to wynagrodzenie miesięcy ciężkiej pracy.
0: Okej, jak długo pracowaliście nad tytułem?
2: Kilka miesięcy. Konkurs zaczął się w listopadzie, to w listopadzie coś zaczęliśmy robić. Potem w grudniu taka przerwa była i od stycznia do końca konkursu intensywna praca.
0: Jasne, konkurencja była spora. Czy spodziewaliście się, że pozamiatacie?
2: Nie było pewności, na pewno.
1: No to tak, bo niektóre gry

0: głowę i traci pamięć. I gramy nim, odkrywamy, co tak naprawdę się wydarzyło, poznajemy wspólnika, który pomaga nam przechodzić przez laboratorium i żeby uciec.
1: Jasne, to zarys fabularny znamy, a jak to gatunkowo, jakbyś to określił? To jest RPG, platformówka?
0: Bardziej wzorowałem się na grach typu Metroidvania.
1: Czyli mamy platformówkę, tak?
0: Platformówka polegająca na chodzeniu po lokacjach, znajdywaniu ukrytych przedmiotów, ulepszeń, no i pokonywaniu przeciwników.
1: Z jakich narzędzi korzystaliście do stworzenia gry?
0: Pod względem kodu było to Unity.
2: A pod względem grafiki, no to była Krita.
1: Czy można gdzieś zagrać tę grę? Czy znajdziemy ją w sieci?
0: Organizatorzy konkursu, z tego co się orientuję, w poprzednich edycji zwycięzców opublikowali na Facebooku Inventor Game, więc zapewne ta gra też trafi tam. Na razie tylko jej nie ma.
1: Aha, czyli po prostu trzeba poczekać.
0: Tak.
1: Dobra, teraz gdy amatorskie sukcesy już za wami, czy bierzecie pod uwagę game dev jako swoją przyszłość zawodową?
2: Ja no na pewno rozmyślam nad tym, ponieważ no chciałabym tak jakby tworzyć tą grafikę albo ogólnie tworzyć nawet koncept arty do gier.
0: Ja rozważam to, na pewno w wolnym czasie lubię coś tam porobić czasami. Sprawi mi to przyjemność na pewno, więc myślę, że spróbowałbym przynajmniej.
1: Jasne. Konkurs wspiera Politechnika Białostocka. Czy Polibuda to będzie wasz kolejny krok w edukacji?
2: Na pewno jest to jeden z kierunków, jakie chcę obrać, zwłaszcza na grafikę, bo no, umiejętności, po prostu chciałabym się nauczyć umiejętności, jakie tam daje ten właśnie kierunek.
1: Kamil, Daria zadbała o tą część artystyczną, ty zadbałeś o mięso, o kod. Czy Politechnika Białostocka, może Wydział Informatyki, a może jakieś inne miejsce?
0: Jest to opcja, aczkolwiek jeszcze nie zdecydowałem.
1: Moimi gośćmi byli Daria Lach i Kamil Lach, zwycięzcy konkursu Invent Your Game 2026. Jeszcze raz gratulacje i powodzenia. Dzięki bardzo.
3: Radio Akadera.

0: W audycji Drogi Kariery rozmawiamy z absolwentami Politechniki Białostockiej, którzy pokazują, że za technicznym wykształceniem bardzo często stoi ogromna wrażliwość, kreatywność i potrzeba tworzenia. Paweł Cybulski, a teraz zajrzymy do świata architektury wnętrz. Przestrzeni, które mają nie tylko dobrze wyglądać, ale przede wszystkim ma też dobrze się w nich żyć. Moim gościem jest Joanna Malitka, projektantka wnętrz z ponad 14-letnim doświadczeniem.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. To 14 lat to ze strony wziąłem. Czy to dalej
1: to
0: aktualne?
1: To już więcej, od 2009 roku.
0: Dobra, zacznijmy od początku. Politechnika Białostocka i architektura. Czy to był wybór z pasji, czy raczej decyzja, która przyszła z czasem?
1: Jak to wielu architektów zresztą, wiecznie przestawiam meble we własnym pokoju i w mieszkaniu i wszystkie inne rzeczy. Od tego się zaczęło tak naprawdę, więc można powiedzieć, że to pasja i ta wrażliwość na przestrzeń, na potrzeby człowieka, jak się człowiek czuje w różnych przestrzeniach. Myślę, że to było takim głównym moim bodźcem do wyboru tego kierunku. I też wybrałam architekturę i urbanistykę kierunek z racji szerszego spojrzenia, ale już od początku wiedziałam, że ja raczej będę we wnętrzach, odnajdę się bardziej. Będę projektantem wnętrz. No i to się faktycznie sprawdziło po skończeniu studiów. Mimo wszystko zamiast jakby architektura jest bardziej techniczna, ogólna, czyli więcej się siedzi w tych rzutach różnego rodzaju. A myślę, że architektura wnętrz ma więcej wspólnego też z materiałami takimi, którymi chodzimy, dotykamy, czujemy. Więc bardziej się tutaj, tym jak to na nas oddziałuje, odnalazłam.
0: W takim bardziej sensorycznej
1: stronie. Tak, w detalach, tak. Na te faktury, tekstury, światło, jak kształtuje. Co prawda to wszystko się przeplata i w architekturze, i we wnętrzach, ale jednak bliżej mi do architektury wnętrz było.
0: Kiedy był moment, w którym poczułaś, że to właśnie projektowanie wnętrz jest tym kierunkiem? Ile tych mebli było trzeba przestawić w tym domu?
1: Pamiętam jak na kapciach podsuwałam pod szafę z jednej strony kapeć, z drugiej strony kapeć i sunęłam. I co nim przyjdzie mama do domu, że znowu coś zmieniłam. Bardzo dużo było tych różnych rzeczy, tak? I był rysunek, i było malarstwo, się tam tego tknęłam, ale też no właśnie taniec, który mocno w przestrzeni się tutaj odnalazłam, bo od najmłodszych lat tańczyłam. I w tańcu poruszamy się też w przestrzeni, więc to kreowanie ludźmi, tańcerzami w przestrzeni bardzo mocno też nawiązywało tutaj do architektury.
0: Poszłaś na Politechnikę Białostocką. Jak wyglądał ten czas? Jak wspominasz uczelnię?
1: Wspaniały czas, naprawdę. Bardzo wiadomo, na architekturze kreatywnej ludzie, więc pełno pomysłów różnych. Wspaniały czas spędzony w salach wykładowych i zwłaszcza na tak zwanej hauli naszej, bardzo dużej powierzchni. Hala połączona troszeczkę z taką salą wykładową, bo odbywały się też tam wykłady, plus stoły do tworzenia projektów, makiet i tam były takie, no powiedzmy, spotkania studentów i długimi godzinami się tam przesiadywało. To no, wspaniały czas.
0: A jak wyglądały twoje początki zawodowe? Pamiętasz swój pierwszy projekt albo pierwszego klienta?
1: Tak, pamiętam. To chyba jeden z pierwszych takich też projektów to był Gastromet. Klinika nadal funkcjonuje w Białymstoku. Już się przenieśli. Kolejną siedzibę projektowałam im. Pierwsze projekty to na pewno było więcej wyzwania, takiego stresu, jeżeli chodzi o cały proces projektowy, jak on przebiega, ponieważ po samych studiach, jak człowiek wychodzi, to nie zna tego procesu. Jakby nie jest do końca przygotowany do tego. I tutaj też, no, młodzi studenci warto, jeżeli na początku w jakimś biurze projektowym pobędą, poobserwują cały proces projektowy. Jak się do tego podchodzi? Co najpierw, co potem? Od czego jakby zaczynamy? Żeby potem jak człowiek sam zaczyna robić projekty, to wie po kolei, z czym się ma zmierzyć, co proponować, w którym momencie na przykład nacisnąć na coś bardziej, w którym może poluzować, jaką ścieżkę przy danym projekcie wybrać, tak? Bo nie zawsze każdy projekt się identycznie prowadzi. To bardzo dużo zależy od rodzaju projektu, od klienta również, więc no tutaj warto poobserwować to najpierw u innych osób.
0: Czyli było więcej stresu niż ekscytacji, tak to odbieram.
1: Była i ekscytacja oczywiście i był stres, bo ekscytacja, bo to jest pierwszy projekt, tak, jeden z tych pierwszych. No, projekt, który też fajnie można podejść, można coś zrobić ciekawego, ale jednocześnie no właśnie to człowiek zastanawia się, jak zostanie odebrana jego koncepcja. Najpierw koncepcja, a potem jak to się sprawdzi w realiach, czy klienta na to stać. Jak się robi wycenę, to potem przechodzimy do etapu, czy nic nie zmieniamy, czy na pewno to budżet dotrzyma, tak? Jeszcze tym bardziej, jeżeli mamy nie jedną osobę decyzyjną, na przykład dwie, trzy, cztery osoby decyzyjne, no to wtedy się pojawiają kolejne schody, bo każdy co innego chce i trzeba tutaj poprowadzić odpowiednio ten projekt, więc to są takie no wyzwania, ale to jest jakby kreatywność spotyka się z tym całym procesem, który idzie przy projektowaniu. Więc tutaj mamy te dwie różne takie strony. No i fajnie, że człowiek się czuje zadowolony, jeżeli zadowoli tego klienta, zrobi taki projekt, że wszystko idzie do przodu, to funkcjonuje, nie ma jakichś zażaleń tutaj, że coś nie działa. Więc to jest bardzo fajne.
0: Zwracasz dużo uwagi na detale. Teraz nawet też wspominałaś w trakcie rozmowy o detalach. Możemy o tobie też przeczytać, że detale to jest twój konik. Jak taki detal potrafi zmienić przestrzeń?
1: Fajnie jest, jeżeli przestrzeń, na przykład tworzymy, powiedzmy, pomieszczenie jest dosyć neutralne, ale pojawia się w nim jakiś element, jakiś akcent, jakiś detal właśnie, który przyciąga naszą uwagę, który skupia się na nim. Wchodząc osoba, która wkracza do danej przestrzeni, to na pewno ją ten element zainteresuje w tym wnętrzu. Bo nie całe wnętrze musi być przesycone różnymi detalami, akcentami i tak dalej. To nawet nie jest wskazane moim zdaniem. Warto, żeby człowiek dobrze się czuł w danej przestrzeni, ale ten akcent, który skupił uwagę, uważam, że jest takim akcentem wskazanym zdecydowanie. Zawsze przy rozmowach z klientem szukam elementów, które on lubi, w których się dobrze czuje, które chciałby ewentualnie umieścić w swoim wnętrzu. I jeżeli coś takiego znajdę, to super. Jeżeli nie, to sama coś proponuję, coś dorzucam w jakichś elementach, które znajdę po prostu w tym wnętrzu w trakcie procesu projektowego. I wówczas, no wiadomo, czy to się spotka z akceptacją, czy nie, czy coś zmieniamy, to jeszcze to jest droga, że tak powiem, dłuższa z klientem rozmowy.
0: Który typ projektu daje największą satysfakcję? Wolisz wnętrza mieszkań, czy projektować miejsca pracy, albo inne realizacje?
1: Chyba wnętrza prywatne, domy, mieszkania, jednak chyba najwięcej takiej dają mi satysfakcji. Aczkolwiek właśnie jak raz na jakiś czas, na przykład restaurację bardzo lubię również projektować i bardzo lubiłam projekt Maison du Café na Kielińskiego kawiarni. Bardzo dużo mi satysfakcji ten projekt sprawił.
0: Gdzie jeszcze znajdziemy fragment ciebie na mieście?
1: Halwa na przykład, tatarska restauracja również z Wojtkiem Bagińskim robiliśmy razem. Sklejka Treć, siedziba ich główna, Green Lights, też bardzo fajna przestrzeń pióra, ale no, nie do wszystkich też można wejść, zobaczyć, tak? No Gastromet, Instapage, no jest tego trochę jeszcze.
0: Na koniec, gdybyś mogła cofnąć się w czasie, co byś powiedziała młodej Joannie, studentce architektury w Politechnice Białostockiej?
1: Przede wszystkim, żeby pokonała swój lęk i poszła na początku do biur projektowych, popatrzyła, jak funkcjonują faktycznie, bo to wymaga, że tak powiem, przełamania swoich jakichś barier. I też, żeby odważniej, myślę, iść, pytać na początku, szukać różnych rzeczy, tak? Żeby nie chować się przede wszystkim.
0: Moim gościem była Joanna Malitka, architektka wnętrz i absolwentka Politechniki Białostockiej, a wysłuchaliście audycji Drogi Kariery. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję również.

0: Partnerem audycji jest miasto Białystok.
1: To jest audycja Projektowanie Kariery, w której rozmawiamy z uczniami szkół średnich o ich planach na przyszłość. Paweł Cybulski, a w naszym radiowym studiu jest Daria Lach. Daria zakończyła świeżo edukację w 7 liceum na profilu sztuk pięknych. Koniec roku jest już za nią, a przed nią jeszcze matura. I od tego zaczniemy, Daria. Z czego będzie rozszerzenie?
2: Rozszerzenie angielskiego.
1: Bardzo praktycznie. A pozostałe przedmioty?
2: Nie ma.
1: Nie ma. Tylko
2: tylko angielski.
1: Napiszesz tą maturę, bo na pewno napiszesz, co nie?
2: Liczę na to.
1: No i co wtedy dalej?
2: Wtedy studia.
1: A dokąd?
2: No to pierwszym właśnie moim pomysłem jest, żeby pójść na studia do Akademii Teatralnej, ogólnie do filii tutaj w Białymstoku, na kierunek Technologia Teatru Lalek. Drugą opcją jest Politechnika Białostocka i ogólnie grafika, kierunek grafika.
1: Zostańmy przy tej Akademii Teatralnej. Dlaczego Technologia Lalek?
2: No, ja bardzo lubię tworzyć, kreować nowe rzeczy, no i zawsze lubiłam tak patrzeć na przykład właśnie lalki, ogólnie nawet rzeźby stworzone z wielu właśnie takich nietypowych materiałów, bo właśnie tworząc różne rzeczy, czy to rzeźby, czy lalki, no trzeba brać pod uwagę wiele materiałów, czy to drewno, plastik, no materiał właśnie, wszystko.
1: Jasne. Drugi kierunek grafika. Dlaczego grafika jako plan B?
2: No grafika ze względu na to, że to no magisterka, to na pewno, bo Technologia Teatru Lalek to jest właśnie licencjat i chcę jeszcze zrobić magisterkę, no to właśnie myślałam, żeby grafika. No to są na pewno umiejętności, które w przyszłości będę mogła jakoś wykorzystać.
1: Czyli w idealnym świecie najpierw byś poszła na Akademię Teatralną, skończyła 3 lata tam i przeniosła się na magisterkę, już poszła na grafikę, tak? Brzmi jak dobry plan. Oba kierunki kreatywne. Czy uważasz się za taką osobę kreatywną właśnie, duszę artystyczną?
2: Tak, 100%.
1: Jak się to przejawia na co dzień?
2: O,
1: piszesz, malujesz?
2: Ja to tak, maluję akwarelami, akrylami, szkicuję, szyję pluszaki, czy to niedawno zaczęłam też starać się szyć ubrania. Tworzę na przykład rzeźbie, na przykład tworzę malutkie bryloczki z modeliny. Robię też biżuterię, no wszystko, wiele hobby.
1: Jasne, i nie jesteś tak sfokusowana na jakąś jedną formę ekspresji, tylko tak trochę mam uczucie, że skaczesz i trochę i grafika, trochę i szycie. Tak,
2: tak, tak, bo wszystko się przyda, wszystko jest fajne.
1: Obie uczelnie, o których mówisz, to uczelnie białostockie. Dlaczego chcesz zostać w Białymstoku?
2: No, na pewno dlatego, no pierwszym moim powodem jest, że ja bardzo lubię Białystok, ponieważ jest to w sumie miasto pełne zieleni i tej takiej przestrzeni. Nie ma tak jakby jak w tych takich większych miastach, nie ma tych wysokich budynków, tak jakby takiej klaustrofobicznej przestrzeni. Białystok to po prostu taka przestrzeń właśnie z wieżowcami, ale nie jest ich za dużo. Właśnie dlatego bardzo lubię Białystok.
1: Gdyby nie udało ci się jednak tej matury napisać, masz jakiś taki z tyłu głowy plan B, co wtedy?
2: Powtórka.
1: Powtórka, nie odpuszczasz.
2: Nie, ja chcę zdać.
1: Okej, okay, spoko. Daria, a gdzie musielibyśmy się spotkać? W jakim miejscu musiałabyś być za te paręnaście lat, żebyś uznała, że masz taką przyszłość, jaką sobie wymarzyłaś i że zaprojektowałaś sobie udaną karierę?
2: To trudne. Nigdy nic nie wiadomo. Pewnie, nie wiem, 10 lat, może i więcej. Nigdy nic nie wiadomo.
1: No dobra, ale gdzie? W teatrze, w korpo? Gdzie siebie widzisz za te 10 lat?
2: Właśnie to jest trudne, ponieważ ja mogę siebie widzieć na tak jakby wiele. Czy to na przykład pracując właśnie w teatrze, czy to właśnie, nie wiem, nawet może w szkole jako właśnie plastyczka, albo na studiach też jako wykładowca. Kto wie? Wszystko jest możliwe. Ale liczyłabym, żeby na jakichś, nie wiem, artystycznych jakichś tam zawodach.
1: Okej, okay, tego tobie życzę. O pomyśle na swoją karierę opowiadała wam Daria Lach, tegoroczna maturzystka z 7 liceum w Białymstoku. Dzięki bardzo.
2: Ja też bardzo dziękuję.
0: Partnerem audycji jest miasto Białystok.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: Wiadomości Radia Akadera.
2: Prezydent wręczy dziś nominacje członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
3: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
4: Meranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
3: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
2: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach święta narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam dwie sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu. Ostatni dzień majówki w pełnym słońcu, bez deszczu, 24 stopnie na wschodzie Polski, nad morzem 26, w górach też 25 około, podobnie w centrum, a na zachodzie nawet 28. Jutro przyjdą deszczowe chmury z północnego zachodu.
0: Radio Akadera.
5: W Radiu Akadera poranek akademicki.

street.

0: Na zdrowie. Jak być ciągle pięknym i młodym? Czyli o zdrowym stylu życia opowiada Małgorzata Krasowska.
1: Napój, który w ostatnich latach zyskał ogromną popularność, choć tak naprawdę znany jest od setek lat, to kombucha. Czym właściwie jest, skąd pochodzi i czy rzeczywiście zasługuje na miano napoju zdrowia? Czyli zacznijmy od podstaw. Kombucha to fermentowany napój na bazie herbaty, najczęściej czarnej lub zielonej, z dodatkiem cukru i specjalnej kultury bakterii oraz drożdży, zwanej SCOBY. W trakcie fermentacji cukier jest przekształcany w różne związki, w tym kwasy organiczne, niewielkie ilości alkoholu oraz naturalny dwutlenek węgla. To właśnie dlatego kombucha ma lekko kwaśny smak i delikatne musowanie. Warto zatrzymać się na chwilę przy samym procesie fermentacji, bo to on sprawia, że kombucha jest tak wyjątkowa. Mikroorganizmy zawarte w SCOBY zjadają cukier, a w zamian produkują substancje, które nadają napojowi charakterystyczny smak i potencjalne właściwości prozdrowotne. Co ciekawe, długość fermentacji ma ogromny wpływ na efekt końcowy. Im dłużej trwa, tym napój staje się bardziej kwaśny i mniej słodki. Historia kombuczy sięga prawdopodobnie ponad 2000 lat i wywodzi się z Azji, najczęściej

0: funkcjonowanie naszej mikroflory jelitowej, a jak wiemy, zdrowa jelita to nie tylko lepsze trawienie, ale również wpływ na odporność, a nawet samopoczucie. Bo coraz więcej badań wskazuje, że kondycja jelit może mieć związek z naszym nastrojem, poziomem energii, a nawet jakością snu. W kombuczy znajdziemy także kwasy organiczne, takie jak kwas octowy lub glukanowy, które mogą wspierać procesy zachodzące w organizmie, w tym procesy trawienne. Dodatkowo napój ten zawiera niewielkie ilości witamin z grupy B oraz przeciwutleniaczy, szczególnie jeśli przygotowany jest na bazie zielonej herbaty. A przeciwutleniacze pomagają neutralizować wolne rodniki, które przyczyniają się do procesów starzenia. Czy w takim razie to oznacza, że kombucha jest napojem idealnym? Jak w przypadku wielu produktów, klucz tkwi w umiarze. Kombucha zawiera niewielką ilość cukru oraz śladowe ilości alkoholu, zazwyczaj poniżej 0,5%, ale warto mieć to na uwadze. Bo osoby z wrażliwym układem pokarmowym mogą też odczuwać dyskomfort czy nadmiernym spożyciu, na przykład wzdęcia czy uczucie przelewania. Warto również zwrócić uwagę na jakość produktu. Gotowe kombucze dostępne w sklepach mogą się znacznie różnić składem. Niektóre mogą zawierać dodatkowy cukier, aromaty czy konserwanty. Dlatego dobrze czytać etykiety, wybierać produkty jak najbardziej naturalne, z krótkim i przejrzystym składem. A co w takim razie z kombuczą domową, bo coraz więcej osób decyduje się na jej samodzielne przygotowanie? To oczywiście ciekawy, satysfakcjonujący proces, który pozwala eksperymentować ze smakiem. Możemy dodawać owoce, takie jak maliny, imbir, cytrynę czy miętę, tworząc własne kompozycje. Jednak wymaga to zachowania odpowiedniej ostrożności i dużej higieny. Niewłaściwie przygotowana kombucha może ulec zanieczyszczeniu, dlatego początkującym zaleca się korzystanie ze sprawdzonych źródeł i bardzo dokładnych instrukcji. Czy wiedzieli Państwo, że kombucha była kiedyś nazywana herbatą nieśmiertelności? Choć brzmi to nieco legendarnie, pokazuje, jak duże znaczenie przypisywano jej właściwościom zdrowotnym w dawnych kulturach. Wspomniane SCOBI z każdą kolejną fermentacją rośnie i tworzy nowe warstwy. W praktyce oznacza to, że można go rozmnażać i dzielić się z innymi. Wśród miłośników kombuczy to bardzo popularna praktyka. Co więcej, smak kombuczy może być naprawdę zaskakujący. Niektóre warianty przypominają cydr, inne lekko kwaśną lemoniadę, a jeszcze inne mają wyraźnie herbaciany charakter. A wszystko to zależy od czasu fermentacji i dodatków. Warto także wspomnieć, że kombucha zawiera niewielkie ilości kofeiny, jeśli jest przygotowywana na bazie herbaty. Dla większości osób to ilość znikoma, ale dla bardzo wrażliwych może mieć znaczenie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Kombucha bywa traktowana jako zdrowsza alternatywa dla słodzonych napojów gazowanych. Dzięki naturalnemu musowaniu i wyrazistemu smakowi może skutecznie pomóc ograniczyć spożycie napojów pełnych cukru. I na koniec kilka praktycznych wskazówek. Jeśli dopiero zaczynają Państwo przygodę z kombuczą, warto zacząć od niewielkich ilości, na przykład pół szklanki dziennie i obserwować reakcję organizmu. Najlepiej pić ją jako uzupełnienie diety, nie na pusty żołądek i nie w nadmiarze. Przechowywać ją w lodówce i spożywać zgodnie z zaleceniami producenta. Podsumowując, kombucha to ciekawy, naturalny napój o długiej historii i potencjalnych korzyściach dla zdrowia. Może wspierać organizm, urozmaicać dietę, stanowić interesującą alternatywę dla innych napojów, ale kluczem zawsze jest rozsądek i świadomy wybór.
1: Na zdrowie. Jak być ciągle pięknym i młodym? Czyli o zdrowym stylu życia opowiada Małgorzata Krasowska.

0: Studenckie sprawy. Felieton Michała Czarneckiego.
1: Chciałbym wam o czymś opowiedzieć. Siedzicie? To dobrze. Jeśli ktoś stoi, to może usiąść. Ale nie musi. Nie, chyba że może. To przywilej. No właśnie, siedząc przyjmujemy coś w założeniu lepiej. Nie osuniemy się z wrażenia na podłogę, bo chyba właśnie ta obawa zawarta jest w tej kurtuazyjnej prośbie o spoczęcie przed wysłuchaniem czegoś szokującego albo istotnego po prostu. A jeśli powiedziałbym, że każde siedzenie trzeba rozchodzić? No przykro mi, no właśnie tak jest. Choć to nie jest mój pomysł, a wniosek. Jak to czyj? Naukowców, rzecz jasna. Przeczytałem ostatnio pogłębione zestawienie kilku badań, których ogólnym wnioskiem było to, że krótkie aktywności mają bardzo korzystny wpływ na kondycję w przypadku uporczywie siedzącego trybu życia. Czy to oznacza, że jeśli w pracy siedzimy przy komputerze 8 godzin, to możemy przejść się do aneksu kuchennego, zaparzyć kawę, wrócić i odbębnione? Nie. Ale jeśli tylko mamy odruch rekompensowania naszemu organizmowi zasiedzenia, to już jest dobry kierunek, twierdzą naukowcy. Bo tego, czego najbardziej moglibyśmy obawiać się w kontekście zasiedzenia, to ryzyko przedwczesnej śmierci. Siedzący tryb życia to taki językowy konstrukt, który wszyscy doskonale znamy, prawda? No, siedzący tryb życia pojawia się dość często w debacie na temat zdrowia w ogóle i być może przez jego powszechność tego konstruktu językowego oraz samego siedzenia w istocie i siedzącego trybu życia. Być może przez to przestaliśmy jego pejoratywne skojarzenie traktować poważnie. I w sumie, w myśl wniosków z badań, chyba słusznie. Bo jak wynika z tej analizy, wystarczy niewiele, by zniwelować negatywne skutki siedzenia. Ponad 40 tysięcy osób, które składały się na sumę badanych w omawianych doświadczeniach, nosiły urządzenia mierzące wpływ ich aktywności lub jej braku. Naukowcy analizujący zebrane dane wyciągnęli wnioski, że nawet pół godziny aktywności o średnim albo wysokim stopniu intensywności wystarcza, by czuć się lżej w kontekście zdrowia. No i żeby się z panem lektorem z kampanii społecznych w stylu rusz się i żyj dłużej, utożsamiać i przytakiwać. I ktoś powie, że są rzeczy mniej oczywiste, którymi należałoby zainteresować międzynarodowe grono naukowców, niż to, że ruch to zdrowie. Tak, ale w tej prostocie jest coś nieoczywistego i przynoszącego nadzieję jednocześnie. Bo przecież w świecie ukazanym w reklamach telewizyjnych, w przekazach, szczególnie wizualnych, atakujących nas w mediach społecznościowych, od influencerów i nie tylko, w narracjach ekspertów, od coraz to nowszych trendów sportowych oraz komunikatach lekarzy, wszędzie dookoła obecny jest ten obraz sportu niemal wyczynowego, angażującego, takiego wymagającego i pochłaniającego bez reszty. Trenerzy personalni swoimi sylwetkami nie przekazują, że poświęcają 40 minut dziennie na spacer. I panie Mateusz, albo pani Zosiu, proszę pozwolić, ja jako trener personalny pani za 150 zł za 45 minut pomogę pani wybrać obuwie i kijki do Nordic Walkingu. To wystarczy. Nie, tak to nie działa. Nie działa. Trenerzy personalni wykrzykują: dasz radę, jedziesz, jedziesz, dawaj, lecisz, jeszcze dwie serie, co wolisz, na kanapie na czosy w tranżalać, tak? Ty co jest? Bierzesz to i ciśniesz. Tak chyba mniej więcej w skrócie to wygląda. I dlatego myślę, że ludzie machają ręką na argumenty o aktywności fizycznej, która może zniwelować skutki siedzącego trybu życia. Bo sport to jest często maks. Maksymalnie albo wcale. A to badanie pokazuje, że wystarczy istotnie podejść dwa przystanki zamiast wozić się autobusem, wziąć zgrzewkę wody i spróbować donieść ją na czwarte piętro osobiście, a nie z pomocą winny. Przejechać się rowerem, który i tak już kupiliśmy i stoi i tak dalej. Uważam, że w nauce równie duże znaczenie mają tematy wielkiego kalibru, tak, jak i te praktyczne, mogące zachęcić nas do dobrych praktyk. I to super, super, że siedzenie dla fizjoterapeuty oznacza coś innego niż dla specjalisty od sportów wyczynowych. Super, że siedzenie oznacza coś innego dla behawiorysty, psychologa i coś innego dla proktologa. Każdy punkt widzenia jest ważny dla naszego zdrowia. Ba, no przecież nawet punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: Słuchaliśmy felietonu z cyklu Studenckie Sprawy Michała Czarneckiego.

0: Reklama. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Akadera.

0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: Wiadomości Radia Akadera.
2: Więcej drogówki na ulicach. To akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
3: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
2: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
4: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało. Ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
2: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barsa zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool. Pogoda pomaga nam cieszyć się majówką. Dzisiaj 24 stopnie maksymalnie na wschodzie Polski, 25 w górach, w centrum i nad morzem 26, a na zachodzie nawet 27. Mnóstwo słońca. Przyszły tydzień nie będzie już taki łagodny i gorący. Przyjdą deszczowe chmury, przynosząc gdzieniegdzie burze.
1: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
7: Radio Akadera.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
7: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
8: Wiadomości Radia Akadera.
9: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
10: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
9: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
11: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
9: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
11: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
9: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22. Niedziela nadal piękna, słoneczna i ciepła. Dziś 24 stopnie na wschodzie Polski, 25 w górach, 26 nad morzem i w centrum, a na zachodzie nawet 28. Padać jeszcze dzisiaj nie będzie, ale jutro już na zachodzie Polski i na północy pojawią się deszcze i burze. W kolejnych dniach będą się przesuwać w głąb kraju.
0: Reklama.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Po reklamie.

0: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.
5: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
6: Wiadomości Radia Akadera.
7: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
8: Dlaczego ważne?
9: No, jesteśmy jest... Polakami.
8: No chcemy, no.
10: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
8: ale
10: wpisać.
8: Nie, to jest, myślę, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
11: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa, zaraz po Ameryce.
10: No tak, ale to za szybą przecież.
11: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
10: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
11: No, staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
7: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons. Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, od 24 do nawet 28 stopni na zachodzie Polski, a od jutra do Polski zacznie wpływać front z deszczem i burzami. Płynie z północnego zachodu i tak w ciągu tygodnia będzie się przesuwać w głąb kraju w kierunku centrum i Podkarpacia.
6: Reklama.
2: Gotowi na majówkę?
12: Tak!
2: Hamak?
12: Jest!
2: Grill?
12: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
12: Są!
13: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Po reklamie.
15: Radio Akadera.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Akademickie Radio Akadera 87,7 FM. Wiadomości Radia Akadera.
4: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
5: Bardziej bieganie, świętowanie.
6: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
7: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg Niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
6: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
4: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
8: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
4: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
9: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
4: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku. Dziś jeszcze słonecznie i gorąco, od 24 do 28 stopni, a od jutra zaczną do Polski wędrować deszczowe chmury, które przyniosą burze. Na początek na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim, trochę popada też w Wielkopolsce. W kolejnych dniach deszcze będą przesuwać się w głąb, na wschód i na południe.

0: Reklama. Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Akademickie Radio Akadera, 87,7 FM.
3: Wiadomości Radia Akadera.
4: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
5: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
6: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
7: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
6: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
8: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast niewiele tam można oczywiście odczytać.
9: Wzięliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
7: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
9: No, da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
4: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
10: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
4: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku. Stopni teraz na wschodzie Polski, 27 w centrum, a na zachodzie 28. Jutro zmieni się już trochę pogoda, od północy i zachodu wpływać do nas będą deszczowe chmury, przyniosą też burze. We wtorek i w środę znaczne ochłodzenie, zwłaszcza w północnej połowie kraju.
1: Reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
17: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na arius.pl.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
19: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
18: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
19: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
15: Radio Akadera.

0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: Wiadomości Radia Akadera.
2: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
3: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
2: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
4: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
2: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
5: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
2: Pisemny Polski jutro o 9:00. Bardzo ciepły i słoneczny wieczór, a jutro od północy i zachodu wpływać będą do nas deszczowe chmury. Zmienią nam pogodę w najbliższych dniach. Temperatura znacznie spadnie. Ten front będzie się przesuwać na południe i wschód, a gdy już przejdzie, zostawi za sobą temperaturę zbliżoną do 10 stopni.
1: Reklama.
6: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Po reklam.
5: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
6: Wiadomości Radia Akadera.
7: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
8: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
7: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
9: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek. To jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji. Żeby się spotkać.
10: Przy okazji kondycja się poprawia.
11: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
10: To jest najważniejszy chyba
9: dokument,
10: prawda? I to trzeba cenić.
7: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tzw. nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
12: Czyli 2 pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
7: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało 5 roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
13: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
7: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów. Dzisiaj jeszcze gorąco i słonecznie, ale już płynie do nas z północy i częściowo z zachodu front, który przyniesie ulewy, burze, wymiecie nam to gorące powietrze z kraju, a zostawi za sobą zimne z temperaturą zbliżoną do około 10 stopni, co najwyżej kilkunastu.
4: Reklama.
14: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
4: Po reklamie.
15: Radio Akadera.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Po reklamie.
9: Akademickie Radio Akadera, 87,7 FM.
10: Wiadomości Radia Akadera.
11: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
12: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
13: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
12: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
14: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
12: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
11: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Caeli nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
15: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
11: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brukbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium. Bardzo ciepły i słoneczny jeszcze pogodny wieczór, ale to się niedługo zmieni. Płynie do nas front, który najpierw zajrzy na północ, potem będzie się przesuwać na południe w kolejnych dniach. Przyniesie ulewne deszcze i burze, a także znaczne ochłodzenie. Zostawi za sobą jakieś 10-15 stopni.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
6: Po reklamie. Wiadomości Radia Akadera.
7: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
8: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
7: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
9: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
7: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów. Dzisiaj jeszcze bardzo przyjemny, ciepły, słoneczny wieczór, ale od jutra już do Polski zaczną wpływać deszczowe chmury, przyniosą burze, a zostawią za sobą trochę chłodniejszą pogodę, raczej 10 do 15 stopni. Tak ma wyglądać cały przyszły tydzień.
6: Reklama.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
11: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy 2 części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
5: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
6: Po reklamie.
12: Liskowe przyśpiewki, czyli ludzka strona rapu. Zaprasza Lisek. Marcin Dębko.
13: Cześć, lisice i lisy. Tęskniliście za mną? Bo ja za wami tak. Ale już się melduję. Marcin Dębko, Radio Akadera, Liskowe przyśpiewki. Kombinacja tych trzech składników oznacza tylko jedno. Będzie rap. I to rap przez duże R. Lecz nim będzie rap przez duże R, pozwólcie mi opowiedzieć o wibrysach. To wąsy czuciowe lisa. Są niezwykle wrażliwe. Wyczuwają najmniejsze drgania i ruchy powietrza. Bardzo pomagają w polowaniu. Na zasadzie drgań działa też adapter i rozchodzenie się dźwięków w powietrzu. Więc wasz lis po prostu wyczuwa dobry rap. A do tego, idąc ciągiem przyczynowo-skutkowym, dotrzemy do prostej konkluzji. Wibrysy, a więc wibracje. Wibracje, a więc vibe. I ten muzyczny, pozytywny vibe będzie towarzyszył nam przez najbliższą godzinę. Zaczynamy liskowe przyśpiewki.

0: wojskowy przyśpiewek.
1: Crown of thorns or sun rays.
2: I na otwarcie członek składu Dilated Peoples, czyli Rekka z solowym projektem Crown of Thorns i Aloe Blackiem na featuringu. Zapraszam do wysłuchania.

To Rekka i Crown of Thorns z Alu Blackiem. Utwór pochodzący z pierwszej solowej płyty rapera znanego z Dilated Peoples, o czym mówiłem, lecz ktoś być może dopiero do nas dołączył, z płyty o tym samym tytule. Dodam. Ukazała się ona w 2010 roku i zebrała wcale niezłe recenzje. Zwracano uwagę na jej eklektyzm, prostą i oryginalną formę oraz wycieczki w stronę funku i jazzu. Crown of Thorns to oczywiście korona z cierni i Rekka mówi tu o trudnej drodze, okupionej bólem, pełnej przeszkód, która sprawiła, że dotarł do miejsca, w którym zna swoją wartość i nie ukrywa trudnych doświadczeń. A za moment kolejna legenda podziemia. Niedawno grał nam Smarki Smark, a teraz pora na Dinal. I to trochę tak przy okazji wznowienia winylowego płyty W strefie jarania i W strefie rymowania, która całkiem słusznie została okrzyknięta legendarną. Pan Wangs rapuje tam na podwójnych rymach jak szalony, Mayday bardzo emocjonalnie, goście dodają charakteru, a Urbek ubrał to wszystko w piękne, truskulowe bity. Panowie pochodzą z Opola i za chwilę wysłuchamy sztandarowych chryzantem złocistych. Wszelkie podobieństwo do wulgarnej ballady zamierzone i ironiczne, ale treść jednak nieco inna. Jaka? Posłuchajmy.

0: czyli ludzka strona rapu. Radio Akadera.
1: Dinal, chryzantemy złociste, a już za moment ciekawe połączenie. Artifacts i Buckwild, ale po kolei. Artifacts to klasyczny rapowy duet, który tworzyli Elda Sensei i Time One. A mówię tworzyli, bo Time One zmarł w 2022 roku na niewydolność serca spowodowaną lekami. Buckwild natomiast to producent powiązany ze składem DITC. Cichym bohaterem wydawnictwa jest też DJ Chaos. A mówię cichym, bo jest na nim jedynie wspomniany. On również zmarł 3 lata przed ukazaniem się materiału, a z Artifacts współpracował już wcześniej. W późniejszym okresie stał się nawet członkiem grupy. A płyta, o której mowa, to No Expiration Date i ukazała się ona we wrześniu 2022 roku nakładem małej niemieckiej wytwórni Smoke On Records, mniej więcej 2 miesiące przed odejściem Time One'a. No i to ostatni krążek spod szyldu Artifacts. No, nie mogło być inaczej. Charakteryzuje go brudny, ciężki, nowojorski styl. I za moment wysłuchamy sobie z niego numeru Facts. I to już tyle ode mnie, bo fakty niech przemówią same za siebie. Zapraszam.

0: Radio Akadera.
1: Marcin Dębko, Radio Akadera, liskowe przyśpiewki. To Patro, czyli polsko-kanadyjski producent, znany z takich składów jak Ortega Cartel, Joneses, Loveaholics oraz współpracy m.in. z Grubym Mielskim. Utwór Lustro, którego mogliśmy wysłuchać przed momentem, pochodzi z jego producenckiej płyty Random Note, wydanej w 2005 roku, a rapują w nim kumple ze składu Wiesz o co chodzi, czyli Tetris i S2. I zdradzę wam, że o zwrotce Szymona pisano nawet w magazynie Ślisk, twierdząc, że takie wersy są szczytową formą. A nie chcę, żebyście pomyśleli, że słodzę Szymonowi, no ale tak właśnie jest. A teraz nasz kącik brytyjski, a w nim Black Twang, występujący również pod pseudonimami Typanic i Tony Rotton. Pochodzi z Londynu, a dokładnie z Deptford. Debiutował w 1995 roku singlem What's Going On. Wydał 5 płyt, a najpopularniejsza z nich to Kick Off, która ujrzała światło dzienne w 2002 roku. A popularna stała się za sprawą numeru So Rotten z Jamalem na gościńce, który z marszu stał się hitem. I za chwilę tego właśnie utworu wysłuchamy. Zapnijcie pasy. Lecimy do Anglii, choć czuć tam klimat jamajski.

0: Ludzka strona rapu.
1: Black Twang, So Rotten, a Lisek mimo 62 spotkań wciąż dostarcza wam nowości i świeżynek. Abstract Root to raper pochodzący z Los Angeles. Facet ma już 50 lat i serce do rapu jak mało kto. Wygląda jak rasowy Jamajczyk z bujnymi dreadami spiętymi w okazały kok. Jedną z płyt wydał z DJ-em Vadimem i zatytułował The Owls Cry. I tej jestem mega ciekaw, ale znacie mnie. Na początek polowanie, zobaczymy co przyniesie. A póki co skupimy się na innym jego krążku. Rejuvenation, czyli odmłodzenie z 2009 roku. W całości wyprodukowanym przez Vitamina D. Wydanym nie byle gdzie, bo w Rhymesayers Entertainment. Jest tam 15 utworów, o których Rob Gary napisał, że wyprodukowane są z wyczuciem szorstkich funkowych gitar, niskiego tempa i zakurzonych perkusji, które wibrują w rytm charakterystycznego głosu Abstracta. Tyle z teorii. A jak to wygląda w praktyce? Posłuchajcie ze mną numeru Na Fire, żeby się przekonać. Zapraszam.

0: czyli ludzka strona rapu.
1: Marcin Dębko, Radio AKD, realistkowe przyśpiewki. To Szaloni Szwedzi, czyli Lüptrup Rockers. Cosmic, Supreme, DJ Ambi i Promo na czele i ich numer Sleepin z płyty Naked Swedes, którą w Polsce oficjalnie dystrybuowało Prosto. I wiecie co? Po raz pierwszy zapytałem sztucznej inteligencji, co o tym myśli i oto jaką odpowiedź otrzymałem. Sleepin to refleksyjny hip-hopowy kawałek, który skupia się na tematyce życiowych potknięć, chwilach słabości oraz walce o zachowanie kontroli nad własnym życiem. Krótko i na temat. Nieźle, co? A teraz Raz Mentalizm i ich numer Bez Zmian, panie Waglewski, z gościnnym udziałem PRZ-a, który znalazł się na płycie Dobra Muzyka, Ładne Życie z 2008 roku, czyli debiucie grupy. Kawałek nawiązuje do utworu Fisza, Bla Bla Bla, który opowiada o tym, jak płytkie stały się nasze rozmowy. I aż ciśnie się w tym miejscu na usta krótkie opowiadanie, jakie kiedyś przeczytałem. Oto ono. Czego się boisz? Zapytał. W jednej chwili w głowie pojawiły się setki myśli. Boję się tego, że będę zwykłym szarym człowiekiem. Tego, że nie spotkam osoby, która uczyni moje życie wyjątkowym. Tego, że nie będę w stanie dawać radości osobom, które kocham. Boję się życia. Ale najbardziej boję się tego, że nigdy nie zrozumiesz, co chcę ci powiedzieć. Że kocham cię, odkąd cię poznałam, bo jest to dla mnie za trudne. Boję się pająków, odpowiedziała.

0: Radio Akadera.
1: Rasmentalizm bez zmian, panie Waglewski, z gościnnym udziałem PRZ-a. I skoro już przy PRZ-cie jesteśmy, to zatrzymajmy się przy nim na dłużej, bo chłop swego czasu wymiatał. Jarało się nim całe osiedle ze mną na czele. Z ekipy Hipocentrum i wszystkich Braga raperów to jego lubiłem słuchać najbardziej ze względu na naturalny luz. On jako jedyny brzmiał, jakby nie chciał mnie zabić. Bawił się, a ja bawiłem się razem z nim. Jest to też mega błyskotliwy kot. Gdy weźmie sobie jakiś temat na warsztat, rozłoży go na czynniki pierwsze. A umiejętności sprawiają, że gdy bierze się już za poważne numery, są one przesiąknięte emocjami do szpiku kości. I dziś wysłuchamy sobie luźnego singla Liczby oraz nieśmiertelnego numeru Zwyczajnie Niezwyczajni z legendarnej płyty Hipocentrum, żeby to sprawdzić. Przygotujcie się, bo oba numery będą wymagać waszej uwagi i zaangażowania, ale oddadzą z nawiązką. Zapraszam do wysłuchania.
2: Siema. Przybijasz piątkę? To przybijaj.

0: czyli ludzka strona rapu.
1: Marcin Dębko, Radio Akadera, liskowe przyśpiewki. To był PRZ w dwóch odsłonach, a teraz słońce Kalifornii świecące nad Polską, czyli lubelski producent RTN, lubujący się w G-Funku, czyli leniwym brzmieniu rodem z Los Angeles. Facet zdobył uznanie środowiska na całym świecie, wydał 3 płyty, kilka singli i epek. Część instrumentalnych, a na części udzielają się m.in. Eminemsta ze składu Folsom, Quick Tamac czy Big to the Boy. W Polsce współpracował m.in. z Erosem, Peją i Kubą Knapem. I posłuchamy sobie dziś numeru How We Do It z udziałem G-Funk Supreme oraz Black Cass KK z płyty Funktopia wydanej w 2023 roku. Wakacje za pasem, więc takie brzmienia przydadzą się nam na leżak. Oj, przydadzą.

0: Radio Akadera.
1: RTN, This is how we do it. A kolejne liskowe przyśpiewki dobiegają końca. Na deser duet niezwykły. A-Skills i DJ Crafty Cats, czyli dwóch producentów z Anglii i ich wspólny projekt Trika Technology, wypełniony funkiem i soulem, elektro oraz breakbeatami. I rozstaniemy się przy tytułowym kawałku z tegoż wydawnictwa Trika Technology, gdzie wokalu swego oraz liryki użyczył zmarły w 2019 roku założyciel hipstep TC Islam, związany z Zulu Nation, zabity w Atlancie, wiecznie żywy w piosenkach. Wysłuchaliście liskowych przyśpiewek Marcina Dębko w Radiu Akadera. Przypominam, że od jakiegoś czasu możecie słuchać również moich recenzji książkowych, czyli mini audycji Blisko Kultury w poniedziałki o 12:30, do czego gorąco zachęcam. A ponadto, gdybyście chcieli dać mi znać, pochwalić mnie za coś bądź zganić, informuję, że możecie zrobić to na Facebooku Liskowe Przyśpiewki. My słyszymy się oczywiście za tydzień, a wy zostańcie z nami. Cześć!

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Wiadomości Radia Akadera.
7: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 km od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
8: No idealnie się wylosowało, to jest pogoda jak marzenie.
9: No i każdy korzysta właśnie, czy ma ciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
10: My mamy zawsze pogodę, o, może tak powiem.
11: Czyli jak państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
10: Tak. Tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest, to już wszędzie pogoda.
11: Ale mało kto się kąpie. Widzę, że pani też tak na razie
10: próbujemy. Stópki. Na razie próbujemy. Jaka temperatura? Jeszcze chwila i będzie ciepło.
7: Ale na jutro prognoza jest gorsza. Na północy Polski może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki. Zablokowana jest ta dwójka w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja. Piękny wieczór, prawie bezchmurny i ciepły zachód słońca dzisiaj już kilka minut po 20. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni, ale od północy płynąć będą do nas deszczowe chmury, które przyniosą burze. W kolejnych dniach temperatura znacznie spadnie.
12: Reklama. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
13: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
14: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
5: Po reklamie.
6: Radio Akadera 87,7 FM.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Akadera. 87,7 FM.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Radio Akadera 87,6.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
5: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.

0: Nocne Radio Akadera 87,7 FM.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos.